0: 10 tych omyk nie może odpowiedzieć.
1: Heimri, Swar, Werk, Achtery, Rechy.
2: La vida,
3: Heimri.
4: Kompass.
3: Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.